0: lubię, jak źle lubi chrat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.